0: Mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu Kodeksu Karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
8: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
9: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
1: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
1: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania i kraje bardziej zmęczone paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki. 57-letnia patomorfolog twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Super nowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35 łącznie, będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę, a żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
8: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia, poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany, sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczenia konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuję. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem
1: ćwiczymy aerobik.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność i frajdę i fan z latania, na pewno F-16, natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice, może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu Kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
1: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczenia konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych. czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuję. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł, podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak, tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy. We'll be right back.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16, natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice, może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu 2 Kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
1: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych. czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły. Przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów. Dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuję. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: Rock FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście, to trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski, od początku było największy, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gminie da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można
4: zarobić? Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
4: Średnia w Polsce no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, a tutaj 23%, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
7: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
4: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
7: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
4: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
7: Normalne, co nie?
4: Że na czarno po prostu.
7: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze, żyje się jak... Szlachta nie pracuje, o.
4: A, że tu dużo szlachty po prostu
7: w okolicy. Tu jest dużo szlachty, tu jest, wie pan, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gminie da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to... Z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
4: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
7: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hała bała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jakie zarobić, większe od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
4: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
9: Właśnie, dokładnie.
4: A ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
9: Nie, nie będzie.
10: Najniższa.
4: Ciężka praca, a za najniższą krajową, no to...
9: Nie chcę pracować no najniższą, nie.
4: Pani pracuje.
8: Ja pracuję.
4: No ale to co?
8: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu, no to ile można
4: co
8: zarobić?
4: Co i więcej? Nic.
8: Nic.
1: Problemy Szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat 2000. Wtedy w okolicy padły ostatnie duże zakłady pracy. Bezrobocie w powiecie przekroczyło 40%. No i to był rekord w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej.
5: Szydłowiec stoi na kamieniu, nie? I oni odbudowywali Warszawę, Pałac Kultury... To stąd kamień pochodzi. A ja mam 63 lata, to ja już się nie będę w kamieniarce zatrudniał, nie?
4: Ale jeszcze do emerytury panu brakuje.
5: Wytrzymam chyba.
4: Ale to co, pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem. Znam się na komputerach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
4: To kiedy ostatnio pan pracował?
5: Ja wiem, 4 lata temu.
4: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
5: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
4: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
5: No, ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata? Jeszcze dwa... No przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
4: I poopowiadać tu o szydłowcu.
5: Opowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek. Na Palach jest budowany.
4: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią.
5: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz. Tylko, że Kazimierz jest koło Warszawy. Obok Warszawy, no. Nie, no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani, no.
4: Aha, że ani tu, ani tam.
5: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
4: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
10: Zawsze był powiat szydłowiecki od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Że najwyższe bezrobocie w Europie?
10: A, że to tamte 40... 50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil sobie większy. A tak to, takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniowy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
4: No to co, to nie ma kamienia w szydłowcu?
10: Chyba ciary sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak, jak było. Kapitalizm mamy.
1: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica, o kilkanaście kilometrów od Szydłowca, zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje, wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam, często na czarno. Rejestrują się w Urzędzie Pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
4: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
11: Tynkarz.
4: No i co, i nie ma pracy tutaj?
11: Praca dorywczo, tak, nie, raz mówię.
4: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
11: Tak, raz jest, raz nie ma właśnie.
4: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
11: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
4: Aha, że bez prawa do zasiłku, tylko tyle, że ubezpieczenie?
11: Bez ubezpieczenie.
4: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
11: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, ale tylko, że wie pan, ciężko, tak. To tam panu na 20 zł na godzinę.
4: To ile to wychodzi, tak?
11: 10 godzin to masz 200 zł.
4: 200 zł, no, czyli 20 dni, 4 tysiące?
11: Tak, bez rejestracji, no, na czarno. No tak, mieszkanie, to... opa, wszystko to robi po pieniądzach, a z czego żyć?
4: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
11: Tak, w Szydłowcu.
4: Czy wyjeżdża pan?
11: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
4: A gdzie pan był?
11: No, w Holandii.
4: W Holandii?
11: Tak.
4: A jak w Holandii lepiej?
11: A jak wiem, tam ganiałem był na truskawkach.
4: No, jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
11: Bym nie wrócił, właśnie.
4: I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
11: No lepiej na starych śmieciach.
12: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze Urząd Pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
4: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
12: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem na swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także.
4: A w jakim charakterze?
12: Wie pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej. No a tutaj w tej branży nie ma.
4: Co, wrócił pan do Szydłowca?
12: No wróciłem, pan, no bo gdzie mam wrócić? Tu jest mój dom, proszę pana. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to... I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
3: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci. grabić nawet liście, to trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
4: Ale kto przyjął?
3: Burmistrz nasz. A.
4: Co, 3 miesiące pani popracowała?
3: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
4: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że daje ludziom po prostu pracę...
3: Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy do szkoły. No do szkoły, no to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
4: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
3: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No, no to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
4: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
3: 5,5 tysiąca. No mam 5,400 coś z groszami.
4: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
3: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak nie może pójdę pani gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
4: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak, z opieki tak, społecznej.
3: Tak, tak, to jest walka, a burmistrz ręce rozkłada, bo on nie ma pieniędzy.
1: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
0: Co ludzie powiedzą?
4: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
13: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to urząd miasta Szydłowiec, czy...
4: I to nie pan zatrudnia, tylko to urząd miasta zatrudnia.
13: Pracowników.
4: No, ale tak. To urząd mnie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
13: Może, no i być
4: to
13: tak... może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
4: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
13: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
4: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
13: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
4: Sprzątanie, ale nie wiem, koszenie łąk.
13: Tak.
1: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
6: Każdy stąd ucieka, jest ciężko. No, tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
4: No ale to jak to możliwe w ogóle?
6: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę też osób wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
4: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
6: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakiejś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. i każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i no już tutaj raczej nie wraca.
4: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
6: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotą, także...
4: Rejestrujesz się tu?
6: No na razie jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
4: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
6: No tak, no trzeba coś, no, trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
4: No ale piękne miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, nie, no, miasto turystycznie.
6: Jest piękne, tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku.
4: Czyli może tę turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
6: Możecie przejechać przez chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie, jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została taka. To jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt, przy dole jest też bardzo ładną miejscowością. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były. Jest też zalew tutaj przy dłowcu, no jest troszeczkę tych miejsc.
4: Czyli tu turystów można zaprosić,
6: no,
4: tak?
6: Można zaprosić, jest dużo, tylko trzeba po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy Chlewisz, czy Szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracą, no nie? Bo tak to gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
1: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
14: Autopromocja. Co ty robisz?
15: Ogłaszam rundę specjalną.
0: Mamy jeszcze jedną.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Reklama.
4: Ośmiolatek poparzył się płonącą benzyną. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Posłuchajcie, jak wyglądała uroczystość. Gospodarze triumfują w swoim pierwszym meczu na mundialu. Amerykanie wygrali spotkanie z Paragwajem. Minęła 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM.

0: Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko poparzyło się tam benzyną. Do wypadku doszło wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem. Szczegóły zna nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: Okoliczności wypadku bada teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, maszynę można było zobaczyć nie tylko tam.
2: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
3: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super!
5: Ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
2: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
6: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
2: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
7: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję, to siły zbrojne przechodzą rewolucję.
2: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu i wkrótce może wrócić do orzekania. Chodzi o sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu, która w listopadzie ubiegłego roku wjechała w jadący przed nią samochód. Miała 1,5 promila alkoholu. Kobieta przez pół roku była zawieszona w obowiązkach. Od maja sędzia formalnie wróciła do pracy, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo okres zawieszenia nie został przedłużony.
8: Na uchwałę Sądu Najwyższego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej zażalenie złożył obrońca. Akta sprawy zostały ponownie wysłane do Sądu Najwyższego celem rozpoznania tego zażalenia i do dnia dzisiejszego zażalenie to nie zostało rozpoznane. Nierozpoznanie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy w rzeczywistości uniemożliwia kontynuowanie i zakończenie tego postępowania.
0: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sędzia Teresa T. przebywa na zwolnieniu lekarskim do 19 czerwca. Potem będzie mogła wrócić do orzekania.
9: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
0: Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Mecz na stadionie w Los Angeles obserwowało ponad 70 tysięcy widzów. Amerykańscy kibice nie kryli radości z bramek swoich piłkarzy. Swoje mecze zagrali już wszyscy z trójki gospodarzy. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. A dziś wieczorem kolejny mecz grupy B. Szwajcaria zagra z Katarem. Początek spotkania o 21:00.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sobota zapowiada się burzowo i to w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w sumie w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest również silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wykorzystaj.

0: Sezonowe kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Reklama.
8: Vox FM.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
8: Skala może być ogromna. Wciąż trwają prace na działce pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki płodów. Takiego lotu nie miał wcześniej żaden papież. Awaria samolotu, którym Leon XIV miał wrócić do Rzymu. Można porozmawiać z psychologiem w tramwaju o niezwykłym projekcie w Łodzi. Będzie na koniec. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Do tej pory znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba wciąż może wzrosnąć. Na początek wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jak wiecie z Vox FM, na działce, na której trwały prace budowlane, znaleziono kilkadziesiąt płodów. Przeszukiwanie terenu wciąż trwa, śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów. Jak udało nam się ustalić, była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog Magdalena H., twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, znacznie więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
9: No szok.
10: Nie wiem, czy to płody, czy to dzieci.

0: sił już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
1: Magdalena H. została zatrzymana. Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
2: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Papież wrócił z 7-dniowej podróży do Hiszpanii. Wczoraj samolot z Leonem XIV wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino, ale była to podróż z problemami. Maszyna, którą Ojciec Święty miał wrócić do Rzymu z Teneryfy, tuż przed startem uległa awarii. Papież musiał się przesiąść do samolotu króla Hiszpanii, Filipa VI. Okazało się, że przyczyną problemu był wiatr i to z jego powodu nie włączał się silnik. Próbowano ustawić maszynę w innej pozycji, ale bez efektu. Stąd decyzja, by Leon XIV poleciał innym samolotem. Na koniec jeszcze wyjątkowy tramwaj na łódzkich torowiskach. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego oraz gdzie szukać wsparcia dla siebie lub bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. Jechała nim nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
3: Uwaga! Wsiądź! Porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
4: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
5: W zasadzie o wszystkim.
6: Co słychać? Albo jak się czuję? Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
5: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
7: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
4: Czuje się pan bezpiecznie?
7: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
1: Tramwaj będzie jeździć do przyszłego czwartku. Przejazd nim jest darmowy.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 21-22 na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć nieco chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Nie, nie, absolutnie nie. To nie może być pechowy dzień. To jest tak, 13, ale to nie jest piątek, tylko mamy sobotę, drodzy Państwo. I ja myślę, że to będzie bardzo dobry dzień. A przynajmniej zrobimy wszystko, by tak było. Klaudia Wasiluk, witam pięknie, optymistycznie, z uśmiechem, mimo szarów za oknem. Mam nadzieję, że u Was również dobrze. Hej, hej, hello, na dobry początek soboty.

To Rihanna i Only Girl w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Mało tego, mamy program Jest Weekend i weekend rozpoczynamy, drodzy Państwo, dobrymi radami. Tak jest, na dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy święto dobrych rad, więc myślę, że to jest świetny moment, by o nie poprosić. 609-869-869, poproszę. Zazwyczaj wszyscy nas nimi raczą, kiedy o nie nie prosimy, no to dzisiaj proszę bardzo, jest pole do popisu. 609-869-869.

Czapeczkę załóż, skarpetki załóż i jeszcze jednym kocykiem przykryj, żeby nie zmarzło. To te dobre rady płyną od dziadków w stronę swoich dzieci, a z myślą o swoich wnukach. O tak, i to właśnie je przysyłacie pod 6098-698-69, tak wiem, w większości. Myślę, że tutaj ogromny uśmiech w ich stronę. Mimo wszystko chcą dobrze, a dzisiaj mogą się pochwalić. Śmiało zapraszamy, wszystkie dobre rady zbieramy pod 6098-698-69. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów.

0: wieczorem na imprezę, do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danek.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.

To Avicii i Hey Brother w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. A 6098 to jest numer do nas i pod nim dzisiaj spływają wszystkie dobre rady. To jest świetna przestrzeń na to, by właśnie się nimi podzielić. Jeżeli one dzisiaj wszystkie spłyną, to nie będzie trzeba ich mówić po raz kolejny. I tak na przykład taka dobra rada od Henka przychodzi do nas, pisze na naszym Messengerze akurat, na Facebooku. Hej, u mnie dziadkowie do rany przyłóż, tylko za każdym razem, jak u nich jesteśmy z córką, to mówią, nie noś, bo przyzwyczaisz. To jest taki dobry klasyk i ja do tej pory się łudzę, że jeżeli on padł teraz, to już nie padnie nigdy.

0: Marki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
17: Reklama.
18: Ośmiolatek ma poparzonych 35% ciała. Na początek najnowsze informacje po wypadku w zachodniopomorskim. Paliwo z niższym VAT-em zostaje do końca czerwca. Wciąż nie wiadomo co z akcyzą. Michał Żebrowski ma własną gwiazdę. Odsłonił ją na Piotrkowskiej w Łodzi. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie 70, a 35% ciała. Na początek najnowsze informacje w sprawie poważnego wypadku w zachodniopomorskim. Jak wiecie z Vox FM, wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się przy ognisku kanistrem z benzyną. W pewnym momencie 8-letni chłopiec poparzył się płonącą benzyną. Początkowo służby informowały, że dziecko ma poparzone 70% ciała. Okazało się jednak, że skala obrażeń na szczęście jest mniejsza.
19: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała. Pod wpływem zdarzenia jeden z uczestników oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Chłopiec został na całe szczęście odnaleziony przez służbę. Nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.
18: Mówił Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala zdrojem. Okoliczności wypadku wyjaśnia teraz policja. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
5: Niewykluczone, że tak. Do końca

0: Miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Husarze już w służbie, za nami oficjalna prezentacja super nowoczesnych myśliwców F-35, które od teraz są na straży polskiego nieba. Podczas powitania w bazie lotniczej w Łasku nie mogło zabraknąć porównań do amerykańskiego kultowego filmu Top Gun.
2: Oczywiście, że oglądałem film Top Gun, wersję drugą również z Roosterem, gdzie w sumie też mam taki callsign. No, to jest technika, ale kluczem do sukcesu są ludzie. To ludzie operują tym sprzętem, czy na ziemi, czy w powietrzu. To jest cały zespół, który tworzy zgrany element, których zadaniem jest realizacja jakiegoś celu, jakiejś misji.
1: Mówił dowódca bazy lotniczej w Łasku Krzysztof Duda. F-35 produkowane są w amerykańskim stanie Texas. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. To obecnie najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Widzowie pokochali Goza Skrzetuskiego z Ogniem i Mieczem, Geralta z Rivii z Wiedźmina czy profesora Falkowicza z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
3: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
1: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza, Andrzeja Wajdę. Dzień zapowiada się burzowo w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega przed wyładowaniami w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest także silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23.
4: Ja też mam taką jedną dobrą radę. Tak na dobry początek godziny 11, drodzy Państwo. Jeżeli nawet deszcz pojawia się u Was gdzieś tam za oknem, zróbcie tak, żeby to on Wam nie miał absolutnie czelności popsuć humoru. Żeby to mimo wszystko był dobry dzień. Dobra? No to ja myślę, że mogę nawet w tym pomóc. Zatrudnię pana Enrique do rozpalenia słońca na naszej antenie i będzie dobrze. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Enrique i Nicky Jam są również z nami.

Jack od Captain Jack w Vox FM. A teraz, drodzy Państwo, to ja chciałabym Wam polecić pewien adres. Adres nazywa się voxfm.pl i tam znajdziecie pewną rubrykę z napisem konkursy. I tam, jeżeli macie jakiś problem miłosny, może nawet nie problem, ale macie kogoś na horyzoncie, do kogo chcielibyście się odezwać, tylko za bardzo nie wiecie, jak to zrobić. I takie ejo nie wystarcza. No to jest ktoś, kto naprawdę gadać potrafi, a w serducha i w te sercowe sprawy to umie jak mało kto. Ten ktoś to Paweł Pawelec. I on w programie Kochaj albo Rzucaj o poranku, od poniedziałku do piątku, rozwiązuje Wasze sercowe sprawy. Także serdecznie polecam voxfm.pl. W zakładce konkursy znajdziecie odnośnik do Kochaj albo Rzucaj. Opiszcie z Waszą historię, a on zrobi resztę.

0: Wally Lopez, Jamie Scott i You Can't Stop the Beat. Tak, o niezatrzymywaniu muzyki, no to absolutnie żadnego bitu tutaj nie będę zatrzymywać. No może zrobię chwilę przerwy. Tak, zaserwuję chwilę przerwy, tak, żeby złapać oddech. Ale później jak zagram, to trzymajcie się mocno. Alan Walker i Fire na horyzoncie, I'm Not Tell Me Why również będzie. No i Roni o tym wieczorze, który nadejdzie. Bądźcie z nami.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Reklama.

Taki świetny duet na naszej antenie. Ronnie Ferrari i Miły Pan na naszej antenie, czyli w Vox FM. Tak, dobrze trafiliście, jesteście i gramy w rytmie hitów. Bardzo fajnie, że jesteście. Przez cały wieczór za nami, przed nami David Guetta, Bebe Rexha, J Balvin i Say My Name. Takie plany na teraz.

0: Zawsze jak słyszę ten numer na naszej antenie, Komodo, to przypomina mi się to hasło Nie śpię, bo trzymam kredens. A że niedaleko pada komoda od kredensu, no to jakby wszystko się zgadza. Oby jednak nic nie padało, a w temacie padania, czyli deszczu, który jakby niedozownie nam towarzyszy w ten weekend, to wszystko za moment w wiadomościach pogodowych. Wcześniej wiadomości, już teraz na nie zapraszam, a wcześniej, czyli punktualnie o 12.
1: Autopromocja.
2: Co ty robisz?
3: Ogłaszam rundę specjalną.
4: Mamy jeszcze jedną.

0: dostarczymy ci rower
1: pod same drzwi.
2: Osobiście.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz

0: mój Lewiatan.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Na miejscu biegły i pies wyszkolony do szukania ludzkich zwłok. Trwa przeszukanie działki pod Rzeszowem, na której odkryto ludzkie płody. Ulewy i burze synoptycy wydali pogodowe alerty dla 11 regionów. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Zbliżają się warszawskie targi obronne. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Szczątki 32 płodów zostały do tej pory odnalezione na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia wciąż trwają prace. Prokuratura nie wyklucza, że szczątków w tym miejscu może być i jeszcze więcej. Jest tam również biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
17: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
16: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do prosektorium. Do odkrycia doszło w czwartek podczas pracy ziemnych na działce, dodaje prokurator.
17: Właściciele obecni zaplanowali jakieś prace wokół domu. Zamówili po prostu koparkę w celu wykopania jakiegoś otworu. I operator koparki, kopiąc, po prostu natknął się na te odpady i zawiadomili służby.
16: Śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, która po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Jak informowaliśmy już w Vox FM, to Magdalena H., znana patomorfolożka. Prokuratura chce jej postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Grozi jej do 12 lat więzienia. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że podejrzany obiekt to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Są ostrzeżenia przed burzami i gradem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają dziś występować głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach prędkość do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Niespokojna pogoda może dać się dziś we znaki niemal w całym kraju. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza.

0: A do tego wiatry na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, co może utrudniać wędrówki i ograniczać widoczność na szlakach.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy na Łysej Polanie.
1: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
3: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
1: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. I tak jak wspominaliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum do maksymalnie 22 kresek na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć dużo chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
4: I tak sobie płyniemy, drodzy Państwo, w tym deszczu i dopłynęliśmy do godziny 12. Za moment na naszej antenie świetny hit Rose, Bruno Mars i Apacy nam rozświetli dzień. Wiktoria Kida, przepiękny głos z kawałkiem Naiwna Ja również będzie. No i dobrą koronką nie pogardzimy. Korona, The Rhythm of the Night, również na naszej antenie. A ja nazywam się Klaudia Ławasiluk i mam ogromną przyjemność serwować Wam to wszystko. To sobotnie południe. Dzień dobry!

A że mamy sezon, to tych zwariowanych nocy nie brakuje, drodzy Państwo. Sezon weselny oczywiście. Sezon również różnych innych imprez i uroczystości, chrzciny, komunie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o pogodę, no to ona do końca nie będzie sprzyjała, ale co tam nam pogoda? Pogoda nam żadna nie będzie mówić, czy mamy się dobrze bawić, czy nie, prawda? No, dokładnie tak. Dariusz Finlay i Do It All Night, to tak a propos, za moment na naszej antenie. Damian Force, Jordan Grace już się rozgrzewają, by za moment I Feel Love również na nas zagrać.

0: A czy już, szanowni państwo, wchodzili na voxfm.pl i w zakładkę Bestlista, by zagłosować na swoich ulubieńców? Tak się składa, że w Bestliście znajdziecie ten numer Neptunika, Lizabel i Keep on Running, na którym miejscu jest teraz, a to wszystko do sprawdzenia właśnie tam. Przypominam, są plusy do waszej dyspozycji. Możecie głosować na swoich ulubieńców właśnie klikając plusy. Jeżeli na coś mielibyście mniejszą ochotę, minusy również są, ale myślę, że plusy zdecydowanej większości będziecie klikać, jeżeli chodzi akurat o ten numer. Voxfm.pl, zakładka Bestlista, to tam się polecamy, a najnowsze notowanie Bestlisty w piątek po 17:00. W imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego już teraz serdecznie zapraszam.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

zawsze. Zawsze jest tak, że jak ten numer leci na naszej antenie, to pod 6098 69 869 przychodzą wiadomości pod hasłem dziękuję. Także już teraz mogę powiedzieć nie dziękujcie, to sama przyjemność poprawiać wam humor właśnie w ten sposób. A że wiemy, jak to się robi, nieskromnie mówiąc, i gramy w Vox FM w rytmie hitów, to kolejne są na horyzoncie. Remedy Maris, Close to You. To już teraz w Vox FM w rytmie hitów.

0: i to Lukala. A to Lottery w Vox FM na chwilę przed godziną 13. Tak, o 13 i to już za moment. Czas na wiadomości Vox FM. Potem, tak, oczywiście wieści pogodowe. Szukamy optymizmu. Szukamy optymizmu. Gdzieś pewnie w Polsce jednak nie pada. A po 13 powiemy raz jeszcze dzień dobry. No i kolejna porcja hitów przed nami.
1: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na Velux.

0: aby zobaczyć Twoje ogłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Dzieci były pod opieką dziadków. Na początek najnowsze informacje w sprawie wypadków zachodniopomorskim. 8-latek poparzył się płonącą benzyną. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. W tle plany łączenia z inną placówką. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w Stanach Zjednoczonych. Polak poleciał do Chicago. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Dzieci były pod opieką dziadków, gdy doszło do tragedii. Na początek wracamy do wypadku w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu poparzony został 8-letni chłopiec.
3: Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzimy czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Mówiła Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji. 8-letni chłopiec przebywa w szczecińskim szpitalu Zdroje. Ma poparzonych 35% powierzchni ciała. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicę na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka. Mówi nam Izabela Sreberska z policji.
4: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
2: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Boją się utraty pracy. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki. A chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku.
5: Pracownicy są okłamani, z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie?
2: Zaznacza przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burna. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
6: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
2: Mówiła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Protestujący zapowiedzieli wywieszenie flag i transparentów na budynku szpitala ze swoimi postulatami. Awaria papieskiego samolotu. Leon XIV miał problem z powrotem do Rzymu. Tuż przed startem samolotu z Teneryfy doszło do awarii technicznej, a Ojciec Święty musiał opuścić pokład. Kiedy ta informacja dotarła do Madrytu, na pomoc Ojcu Świętemu ruszył Królewski Dwór.
7: To miał być planowy koniec papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Początkowo załoga informowała o problemie technicznym związanym z silnym wiatrem i uruchomieniem silnika. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zapadła zaskakująca decyzja o odwołaniu lotu. Na pomoc Ojcu

0: Do Świętemu przyszedł król Hiszpanii Filip VI, który udostępnił swój samolot. Dziennikarze i część watykańskiej delegacji musieli czekać ponad 4 godziny na zastępczą maszynę wysłaną przez linię Iberia z Madrytu. Sam papież dotarł do Rzymu znacznie wcześniej, kończąc swoją historyczną wizytę na Wyspach Kanaryjskich.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w amerykańskim MLS. Według doniesień nowojorskiego portalu The Athletic, kapitan reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire. W ostatnich godzinach przyleciał do Chicago wraz ze swoim agentem. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił 37-letniemu napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu, wartą nawet 20 milionów euro za sezon. Trener zespołu Greg Berhalter potwierdził, że klub pracuje nad pozyskaniem kapitana polskiej reprezentacji. Lewandowski po zakończeniu sezonu opuścił FC Barcelonę, gdzie występował od 2022 roku. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak dołączy do grona światowych gwiazd występujących w amerykańskiej MLS. W Stanach gra już m.in. Lionel Messi. Dzisiaj spore zachmurzenie, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może pojawić się też grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może jednak osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo, temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
2: Mam, znalazłam. Jest plus tego, że pada. Słuchajcie, i absolutnie zamieńcie się teraz w słuch, bo to jest bardzo ważne teraz, co powiem. Jak popada, to podleje tę najlepszą dobroć lata. Ha? Te wszystkie truskawki, one się zaczerwienią, zarumienią, będą pyszne, prosto do zjedzenia, prosto z krzaczka. A to co innego, taka truskawka prosto z krzaczka z własnego ogródka, a ta kupiona w markecie. Czy nawet od pani na bazarku. Aha. Także deszczu drogi, padaj hektolitrami, my tylko ciebie oczekujemy. Podlewaj nam wszystkie truskawki, a potem będziemy się zajadać. A propos truskawek, to będę miała hit za moment w temacie, ale wcześniej to te hity muzyczne. Mignam rozpocznie tej godzinę. Velvet i Chemistry jednak będą na początek, a potem jeszcze Andy Dust nam zagra z kawałkiem Zakaria i Harrisem oczywiście. Prosto z bestlisty. Dzień dobry. Mówię ja, Klaudia Wasiluk, w sobotę, 13.

Release Me od Agnes w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. A propos tych truskawek, to wspominałam wcześniej, mam hit. Ten hit, słuchajcie, to nazywa się truskawkomat. Jeżeli wyobrażacie sobie automat, tak jak na przykład, nie wiem, z butelkami, z kwiatami, z czymkolwiek innym, to tak, dokładnie taki sam automat, tylko że w środku są, dobrze myślicie, truskawki. Truskawki są dostępne 24 godziny na dobę. O każdej porze. Jeżeli sobie w środku nocy zamyślicie, że chcielibyście zjeść truskawkę, tak, kierunek. Tutaj ten truskawkomat akurat powstał w Warszawie. Ja w imieniu wszystkich rodziców apeluję o powstanie kasztanomatu. Myślę, że jeżeli kasztany będą dostępne przez całą dobę, to bardzo może się przydać.

0: No hello, hello wszystkim, którzy to właśnie do nas dołączyli, tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów, jest weekend, sobotę mamy 13 i robimy wszystko, by to nie była pechowa sobota, tylko bardzo szczęśliwa. No i to szczęście w głośnikach to Radio Hello i NA, a za moment po krótkiej przerwie kolejna porcja szczęścia. Hit My Heart, Benassi Bros i Danny, Joker Sequence i aparatką również nam płatnie zagrają.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

Turn the Lights Off, Just, Jack Styles i John. To wszystko w Vox FM w rytmie hitów w programie Jest Weekend. Turn the Lights Off, czyli zgaś światła. Jak już zgasną światła, to dzieją się przeróżne rzeczy. A północy budzą się demony. Przy okazji to jest świetny moment na to, by polecić Wam jeszcze fajniejszy, jeszcze świetniejszy podcast Zbrodnia Łowca Ofiara, czyli podcast Marty Kiermasz. O największym źle świata, które jest podane w bardzo przystępny sposób. Serdecznie polecam. Możecie go znaleźć we wszystkich serwisach streamingowych. A ja ze swojej strony polecam również aplikację Voxa. Wchodźcie w zakładkę podcasty. Zbrodnia Łowca Ofiara również jest do Waszej dyspozycji.

0: o tych słodkich snach, tak słodko nam Eurythmics przygrywa w Vox FM na chwilę przed godziną 14. O 14 to proponuję zrobić głośniej i wspólnie posłuchać tego, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Najnowszą porcję newsów posłuchamy wspólnie o godzinie 14 punktualnie, po niej wiadomości pogodowe, no i kolejna porcja hitów w Vox FM w rytmie hitów.
1: Reklama. Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danego.

0: Roni Ferrari i wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej.

0: Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Reklama.
4: Została doprowadzona do prokuratury. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., która zakopała szczątki płodów. Wiemy, do kiedy potrwa program CPN. Premier przekazał rządowe plany. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienie z Rzeszowa. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To właśnie tam odnaleziono ludzkie szczątki. Jak przekazała dzisiaj prokuratura, do tej pory odkryto 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala. Kobieta już wcześniej miała przyznać się do zakopywania płodów na swojej działce. Miało do tego dochodzić w czasie pandemii COVID-19. Magdalena H. jest doświadczonym lekarzem.
5: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. W ich trakcie wykopano szczątki ponad 30 płodów, ale według śledczych liczba ta może wzrosnąć. Cały czas trwają prace służb. Na miejscu jest biegły z georadarem, a także pies wyszkolony do poszukiwania zwłok. Magdalenie H. prokuratura chce postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Może jej grozić 12 lat więzienia. Premier zapowiada koniec programu obniżającego VAT i akcyzę na paliwa. Donald Tusk przyznał, że latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
6: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
4: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
6: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
4: W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%. Pomoc darczyńców przyniosła efekty. Udało się kupić pierwsze protezy dla 17-letniego Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Poinformowała o tym fundacja Podaruj Dobro. Ze szczegółami Anna Badowska.
7: Dzięki środkom ze zbiórki udało się zakupić dwie protezy dłoni oraz pierwszą protezę nogi, która ma pozwolić Dominikowi stanąć i rozpocząć kolejny etap rehabilitacji. Jedna z protez dłoni wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania bioniczne, które mają pomóc nastolatkowi w wykonywaniu precyzyjnych czynności. Druga ma zapewnić stabilny chwyt potrzebny podczas ćwiczeń i nauki poruszania się na kulach.
4: Przypomnijmy, Dominik został ciężko ranny w lutym tego roku. 17-latek wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
8: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
4: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu.

0: Dzisiaj spore zachmurzenie, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Lokalnie może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo, temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
1: Sobota, 13 czerwca, godzina 14, a w zasadzie chwila po niej. Co można robić o tej porze? Jeżeli na przykład jest się w pracy, no to ha, tutaj zaskoczenie, można pracować, więc ja serdecznie przybijam taką wirtualną piątkę z tymi, którzy również są. A jeżeli jesteście w domu i na przykład odpoczywacie w sobotę, sprzątając po całym tygodniu, piorąc, odkurzając, nastawiając zmywarkę, rozstawiając zmywarkę, gotując obiad i oddając się innym jakże wspaniałym przyjemnościom, no to ja zrobię tak, żeby to uprzyjemnić jeszcze bardziej, żeby wszystko płynęło szybciej. Ace of Base już teraz, żeby lepiej nam ta sobota mijała. Dzień dobry.

Ewka, co ty, daj spokój. Nie płacz, Ewka, absolutnie nie płacz. Jeżeli masz jakiś problem, no to pisz do Pawelca, kochaj albo rzucaj. Na voxfm.pl znajdziesz formularz. Opisz mu całą historię, przez kogo tam płaczesz i o co poszło. On to uratuje. On ma takie sposoby na te wszystkie miłosne historie, że głowa mała. Serio. I nie tylko Ewka, ale ty również możesz to zrobić. Podziel się swoją historią, opisz, co tam poszło nie tak w związku. A może masz kogoś na horyzoncie, kogoś, kto ci się tam podoba, puszczasz mu oczko delikatnie, coś byś zagadał, ale za bardzo nie wiesz jak, no to Pawelec to zrobi za was, słuchajcie. Voxfm.pl, tam znajdziecie formularz do Kochaj albo Rzucaj, a potem czekajcie na telefon od Pawelca. A Kochaj albo Rzucaj to możecie usłyszeć od poniedziałku do piątku w pierwszej zmianie.

0: Jest, jest w bestliście. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, albo możecie też wchodzić na naszą radiową aplikację i głosować na swoich ulubieńców. A właśnie Ale Farben, René Miller i Body Talk, to ten numer tam znajdziecie. Plusy do waszej dyspozycji, kciuki w górę również, kciuki w dół i minusy również są, ale możemy to absolutnie pominąć. W tym przypadku to tym bardziej. Vox.fm.pl i nasza Voxowa aplikacja, tam się polecamy. Głosujcie na swoje ulubione numery i słuchajcie bestlisty w piątki o 17.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Łap okazję w RTV.

te oczy to mogą zawrócić w głowie. I przez te oczy zielone, a w tym przypadku przez te czarne oczy od Iwana i Delfina w Vox FM. Klasyczkiem polecieliśmy, takim polskim, no to teraz na drugą nóżkę Robin Schulz, Barbs i Better Times, taka nowość na naszej antenie, a po krótkiej przerwie również kolejny klasyk i to bardzo dobry, Modern Talking i Brother Louie.

0: To już.
1: To by było na tyle, drodzy Państwo. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę i już teraz w imieniu swoim i Arka Sikory zapraszam na poniedziałek w Rytmie Hitów od 9.30, a teraz wcześniej to proponuję zrobić głośniej. O 15.00 sprawdzimy najnowsze wydanie wiadomości. Garść wieści z kraju i ze świata przed nami. Żegnam się raz jeszcze. Klaudia Wasiluk, do usłyszenia.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Masz furę, rozbiłeś furę, a C-Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty.

0: tysięcy złotych. Spełni warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na alior.bank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Reklama.
3: Po kilkugodzinnej obławie został zatrzymany. W rękach policjantów jest już mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią starszego człowieka na Pomorzu. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Składy pojawią się już jutro. Apoloniusz Steiner znów prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości. Na początek Pomorze i ciało 75-latka znalezione na parkingu leśnym w miejscowości Młynki koło Czerska. Potencjalny sprawca, za którym od kilku godzin trwała policyjna obława, został właśnie zatrzymany. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara miała ranę ciętą szyi.
4: Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania na tym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
3: Powiedziała nam Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Wcześniej służby apelowałyby nie zbliżać się do poszukiwanego i nie próbować go zatrzymać. Zaatakował ratownika i zniszczył sprzęt na szczecińskim SOR-ze 75-latek, zatrzymany przez policję. Wieczorem mężczyzna trafił na oddział ratunkowy szpitala przy Unii Lubelskiej. Pacjent zaatakował niespodziewanie, mówi nam Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
5: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
3: W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zostali ewakuowani. Sprawą zajmie się prokuratura. Lepiej nie jeździć i nie chodzić na pamięć, ostrzegają służby mieszkańców Nowego Sącza i część gminy Chełmiec. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Dlatego trzeba uważać, szczególnie na przejazdach drogowo-kolejowych.
6: Każdy przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel do pieszych i rowerzystów i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to jest wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy.
3: Przypomina Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Pierwsze pociągi na linii kolejowej Nowy Sącz-Marcinkowice pojawią się już jutro. Apoloniusz Steiner ponownie prezesem PZN. Były trener polskiej kadry skoczków, a obecnie poseł, został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas odbywającego się w Krakowie walnego zjazdu. Zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Steiner był już wcześniej prezesem PZN, właśnie przed Małyszem. Był jedynym kandydatem. Za jego wyborem głosowało 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu. W Piotrkowie Trybunalskim tną dziś włosy na potęgę. Trwa próba bicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
7: Jak dużo tutaj ścinamy?
8: W tym przypadku akurat sobie strzyżę więcej, dobre tak 7 centymetrów. Pani kazała zaszaleć, także jest zgoda, mogę szaleć.
9: Wspieram takie akcje charytatywne i cieszę się, że w naszym mieście się właśnie pojawiła taka inicjatywa.
7: No, a przy okazji można zmienić fryzurę.
9: Można.
7: Macie tutaj naprawdę niezłe tempo.
8: Mamy tak, mega jest nas 20 fryzjerów, także dzieje się dużo, dzieje się szybko, także naprawdę jest super. Jest energia, jest power.
10: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin.
3: Wielkie cięcie włosów w Piotrkowie potrwa do 18. W nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczewskiej?

0: SOR w Szczecinie. Zgłosiło się 250 samorządów. To już półmetek rywalizacji w rowerowej stolicy Polski. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Patomorfolożka Magdalena H., która zakopała na swojej działce ludzkie płody, została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia i usłyszała zarzuty. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem w środę. Do tej pory śledczy odnaleźli szczątki 32 płodów. Tym tematem wiadomości o 16 otwiera Mateusz Gołębiewski.
1: Jak przekazała rzeszowska prokuratura, 57-latka usłyszała jeden zarzut łączny: zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych, za który grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Kobieta przekazała prokuratorom, skąd miała płody ludzkie i inne odpady medyczne. Jak mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie, śledczy nie mogą ujawniać szczegółów zeznań.
2: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia.
1: Kobieta zeznała, że sama zakopała płody na posesji. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ma informacji, by ktoś jej pomagał.
0: Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o 3-miesięczny areszt dla 57-latki. Przypomnijmy, szczątki odnalazł operator koparki, który na terenie działki wykonywał prace budowlane. Teren należy obecnie do młodego małżeństwa, które kupiło działkę właśnie od Magdaleny H. Jak ustalili nasi dziennikarze, kobieta miała powiedzieć, że zakopywała płody w czasie pandemii COVID-19. Prace śledczych wciąż trwają, najpewniej zakończą się dopiero w poniedziałek. Straty na pewno będą duże, przyznaje w rozmowie z nami Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To po tym, jak wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna został zatrzymany.
3: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
0: Mówiła rzeczniczka placówki, w ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano pacjentów SOR-u. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
0: A więcej o tym mechanizmie przeczytacie w artykule naszego dziennikarza na se.pl. To już niemal półmetek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry, mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.
5: Rankingi, które obserwujemy zarówno w rywalizacji miast, jak i gmin, no są wyjątkowe w tym roku. Patrząc na 7 lat historii z rowerową stolicą Polski, było to tak, że to miasto, które już na samym początku będzie osiągało najlepsze wyniki, dowiezie go do samego końca, a w tym wypadku widzimy, że praktycznie, szczególnie w rywalizacji miast, te miejsca na podium po prostu się mieszają.
0: Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gmin Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca. A w nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się też silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść dodatkowo grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
6: Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
7: Reklama.

0: Dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Reklama.
17: Vox FM.

0: На імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harry. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Reklama.
4: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Fox FM.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Już teraz przed wami DJ Harris In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.
1: In the mix.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: crazy for ya. Grał dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś...

potrebna mi se...